za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

fale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
3: masz. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na Max.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
12: To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: I po reklamie.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: I po reklamie.
13: RMF Max.
14: RMF Max Szczecin.

0: chyba niczego więcej nie potrzeba. Eminem z Rihanną w RMF Max i jest niedzielny luz i fajny klimat. Za chwilę Alan Walker z Avo Max przejmą antenę i to kolejny powód, by zostać dłużej przy radiu. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Nikomu. Nie wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: I po reklamie.
10: Majka, Karolina,
11: Wojtek.
12: My name is Alex Warren.
13: Hello, this is September.
14: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Szczecin 98,4 FM.

Nowy Tame Impala za nami w RMF Max, a ja w planach mam kolejne umilacze niedzielnego przedpołudnia. W domu, w trasie i w pracy. Przecież nie wszyscy mają wolną niedzielę. A dla każdego mam uszykowany zestaw hitów na maksa i już za chwilę zagram wam słoneczne wspomnienie od Iloka. No bo kto powiedział, że w pierwszy jesienny weekend nie możemy nadal myśleć o ciepłych wakacjach? Sopran, witam was po 10:00, a to cały czas niedziela, czyli dzień świetny w RMF Max.

0: Nieważne co za oknem, gdy mamy takie hity na maksa. The Weeknd w RMF Max. A w wolnej chwili polecam zajrzeć na YouTube'owy kanał RMF Max, bo tam mamy dla Was wszystkie odcinki naszych podcastów. Jeśli coś przegapiliście, to tam możecie nadrobić zaległości. A ja w tej godzinie podrzucę Wam fragment rozmowy z gościem, który dziś wieczorem ponownie zagościł Karinę Micińskiej w próbie mikrofonu. Za chwilę przekonacie się, kto to będzie. A dosłownie za moment w RMF Max poleci ekipa Fastboy.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie. Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Sylwia.
16: We are the Swedish House Mafia.
17: Hey, this is Taylor Swift.
18: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
10: Szczecin 98,4 FM.

0: doskonałe na Lazy Day. Neptunika w RMF Max. A w naszym studiu goście i wśród nich Mrozu, który wpadł do próby mikrofonu i Karynie Jęcińskiej opowiedział m.in. o swojej nowej płycie. Ale były też rozmowy o historii i o zmianach w jego życiu artystycznym. A jak fani reagują na te zmiany? O tym Mrozu teraz w RMF Max.
1: Był pierwszy taki feedback, jaki dostałem od fanów, że oni oczekiwaliby czegoś innego.
2: Na przykład aury,
1: czegoś, co bardziej, nie wiem, szarpnie, będzie bardziej takie energetyczne, a ja, wiesz, nie do końca bym chciał ciągle nagrywać takie same piosenki, chciałbym eksplorować jakieś rejony, oczywiście spójne z tym, co się dzieje u mnie na scenie.
0: I o tej nowej płycie więcej na YouTube'owym kanale RMF Max. Część pierwsza rozmowy już tam jest. A dziś wieczorem Mrozu ponownie w próbie mikrofonu w RMF Max po 22:00 i zapraszam w imieniu Kariny Nicińskiej.
3: RMF Max. RMF Max.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

RMF Max, California Love i to numer, który dosłownie kilka tygodni temu rządził w liście Hot Bands. A co jest obecnie numerem 1? Co po ostatnim notowaniu spadło z podium? To możecie sprawdzić na rmfmax.pl i od razu możecie oddać swój głos na ulubiony kawałek. A uzasadniając wybór, macie szansę na słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. No a taki gadżet do porannego, niedzielnego biegania będzie w sam raz. Klikajcie nawet teraz, a ja gram wam coś ekstra. Od Nelly Furtado w RMF Max.

0: RMF Max, nowość od Two Colors. Ja przed chwilą natrafiłem na taki tytuł w sieci: zmiana czasu z letniego na zimowy. I już myślałem, że to teraz się dzieje, że to dziś było i gdzieś się spóźniłem, ale spokojnie. W ostatni weekend października przestawiamy wskazówki zegarków o godzinę do tyłu, przez co pośpimy godzinę dłużej, ale też o godzinę dłużej będzie można poimprezować. Ściskam tych, którzy dopiero się budzą, a po 11 wracam do Was z kolejną porcją hitów na Maxa. W RMF Max będzie coś m.in. od Wiktora Waligury i Kasi Sienkiewicz. Zostańcie z nami. Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

są Berwermy w Max po 11 i to czas na drugą kawkę. A ja do kawusi dokładam hity na maksa i za chwilę zagram wam parkietowego kocura od Swedish House Mafii. A w tej godzinie sprawdzę, co tam słychać na wakacjach. Przecież studenci właśnie je kończą. O nowym roku akademickim powiem wam więcej dosłownie za chwilę w RMF Max.

czuję, że to będzie kolejny sezon z tym numerem na studenckich imprezach. Calvin Harris z Rihanną w RMF Max. A nowy rok akademicki już za chwilę wystartuje. A razem z nim więcej cyfrowych bajerów. Studenci wracają na uczelnie, a w ich kieszeniach zamiast sterty papierów smartfony gotowe na nowości. Po pierwsze mLegitymacja. Koniec z szukaniem legitymacji po kieszeniach, w portfelach. Teraz wszystko znajdziesz w aplikacji mObywatel. Po drugie stypendia socjalne, na które już można składać wnioski o wsparcie. Ale uwaga, zmienił się próg dochodowy. I na koniec wisienka na torcie. E-dyplom od 2027. Wasz dokument ukończenia studiów trafi do centralnego repozytorium i aplikacji mObywatel. O tak, będzie można pochwalić się dyplomem przez telefon, nawet podczas imprezy, gdy ktoś w to nie uwierzy. A na tych studenckich imprezach rządzą bangery takie jak ten od Alana Walkera i my to gramy w RMF Max.

Świetnie się tego słucha w domu i doskonale się przy tym podróżuje. To gość dzisiejszej próby mikrofonu Mrozu w RMF Max. A z pewnością w najbliższych dniach studenci będą ruszać swoją podróż do miast, gdzie zakotwiczą się na kilka kolejnych miesięcy. Ci, którzy przespali dobre oferty na wynajem pokoju lub mieszkania, muszą teraz naprawdę się spiąć. Ale więcej o studenckim loku powiem wam dosłownie za moment w RMF Max. Wcześniej fitak na Maxa Clean Bandit.

0: To jest odpowiedni klimat wolnej niedzieli. Jazzy i Spritz w RMF Max. A październik już prawie na zegarku i studenci stają przed pytaniem ważniejszym niż co dziś na obiad. Gdzie zamieszkać, żeby nie przespać połowy wykładów i nie zbankrutować przed pierwszą sesją? Opcje są dwie. Akademik lub mieszkanie. I każda ma swoje plusy i minusy, no i anegdoty na całe życie. Akademiki kuszą ceną, no bo pokój dwuosobowy to wydatek około 5-6 stówek miesięcznie. Standard i lokalizacja? Wiadomo. Im bliżej uczelni i im mniej grzyba na ścianach, tym drożej. Ale jeśli chodzi wam po głowie własny pokój w mieszkaniu, to tu ceny potrafią podskoczyć nawet do 2000 miesięcznie. Wniosek? Tanio to już było. Studenckie życie to dziś inwestycja. Nie tylko w naukę, ale też w miejsce do spania i imprezowania. No ale czegoś się nie robi, żeby być bliżej uczelni i nocnego życia, prawda? RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych!
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
1: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
0: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
1: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: www.lokalowy.pl.
1: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heyki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heyki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
4: I po reklamie.
7: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
8: Ja też dołączam. Jestem Agata.
9: What up, it's the weekend.
10: What's up, it's Sean Paul.
11: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
11: Szczecin 98,4 FM.

0: To jest świetne. Mr. Know-it-all i Teddy Swims w RMF Max. Za chwilę 12, no i to jest jeszcze ten czas, kiedy niedziela jest dniem wolnym i jeszcze nie zrobiła się tym smutnym dniem przed poniedziałkiem. Utrzymujemy ten stan i za chwilę zagram wam nowość pod tytułem Reasons w RMF Max, a to jeden z moich ulubionych poprawiaczy nastroju w tym sezonie. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: I po reklamie.

0: zaczęliśmy popołudnie w RMF Max w porze obiadowej Temper City. A ja właśnie trafiłem na ranking najgorzej ocenianych dań na świecie. I uwaga, na 17 miejscu jest śląski rzymlok, czyli przygotowana z wieprzowych podrobów kiełbaska o konsystencji kaszanki. Ale za to numerem 1 w tym zestawieniu jest pizza w kształcie wulkanu, gdzie ser, szynka, salami, bekon oraz polędwica wołowa rzucone są na ciasto i ani to wygląda, ani to smakuje. No, nie każdemu przypadnie do gustu. A do tematu jedzenia jeszcze wrócę w tej godzinie, bo mam chyba dietę idealną. Więcej za moment w RMF Max. Wcześniej Sean Paul z Dua Lipą przejmą naszą antenę.
1: Max. Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.

0: Avicii w niedzielę w RMF Max. A zanim będzie obiad, czyli jak się ziemniaki ugotują, mam dla Was info, na które trafiłem w sieci. Bo najnowsze badania niemieckich naukowców potwierdzają, że zdrowe odżywianie to wolniejsze starzenie się organizmu. A badacze podkreślają, że nie istnieje jedna uniwersalna dieta, która byłaby najlepsza dla wszystkich. No to mi użyło, bo ja ostatnio to na dwóch dietach naraz byłem, bo na jednej to ciągle głodny chodziłem. A w RMF Max przed obiadem lub już w trakcie posiłku leci Swedish House Mafia.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
13: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Cześć, jestem Angelika.
17: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
18: Cześć, tu Brytka.
19: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: MJ Deli w niedzielne popołudnie w RMF Max. Zaczekając na obiad, zerknijcie na YouTube'owy kanał RMF Max, bo tam pojawił się najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. A tam jak zwykle, związki, serduszka i inne katastrofy. Agata Świderska i Ada Krysian zapraszają na zupełnie niepoważne rozmowy o miłości. A w studiu pojawili się Gabi i Maciek i w szczerej rozmowie opowiadają o sobie, o przeszłości, ale też o zaręczynach Tajlandii. Podcast Bratnie Dusze jest na rmfmax.pl, gdzie was teraz odsyłam i zapraszam.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie. RMF Max.
16: RMF Max Szczecin.

0: nadal dobrze to kręci. Tymek, jego Sofia Loren w RMF Max. A ja wracam jeszcze do tematu dobrego i zdrowego jedzenia, bo jak się okazuje, to można to połączyć. A niedziela to dobry czas na gorącą herbatę i czekoladę. Tak, to działa. Badacze przez dekadę analizowali dane ponad 100 tysięcy osób, sprawdzając wpływ diety na długość życia. I wyniki są jednoznaczne. Osoby regularnie spożywające produkty bogate we flawonoidy były zdrowsze. A flawonoidy to są naturalne związki chemiczne, które występują m.in. w jagodach, jabłkach, cytrusach, ziarnach kakaowca oraz w herbacie. Czyli co? Ciepła herbata pod kocem i tabliczka czekolady jesienią to tylko dla zdrowia. W RMF Max na jeszcze lepsze samopoczucie nowość od Avena. Posłuchajcie.
1: To jest nowość RMF Max.

0: RMF Max, Black Eyed Peas, na dobrze rozpoczęte popołudnie. A w niedzielę już można zacząć przygotowania do kolejnego tygodnia, bo powiem wam, że przed nami litry kawy do wypicia i mnóstwo okazji do składania życzeń. A w tym tygodniu świętować będziemy Światowy Dzień Jabłka, Światowy Dzień Kawy, Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Światowy Dzień Uśmiechu oraz Dzień Chłopaka. No i jest okazji wiele, by po prostu poczuć się lepiej. Tego wam życzę. Sopran, to tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za wspólną niedzielę w RMF Max. Do usłyszenia. Cześć. RMF Max.
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
4: Na koń!
5: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
4: O, tak.
6: No tak, no. A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzicę.
3: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
7: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
7: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Witajcie, mam na imię Klaudia.
18: Cześć, jestem Kuba.
19: Hi, this is Britney Spears.
8: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Niedziela, dzień świetny. No jasne, że tak. Michał Szymański taki program prowadził do 13. Michale, serdecznie cię pozdrawiamy. A u nas hity na maksa do 16. Hity na maksa. Tylko kochaj mnie, takiej miłości w niedzielę czasami potrzebujemy więcej, bo ta sobota była zbyt gruba i człowiek jakoś tak leży i szuka sensu. No to sensu także z wami będzie szukał do 16. Piotrek Niewald. Witajcie, witajcie i fajnie, że z nami tutaj jesteście. Max. Większe i duże muzyczne podróże. 27 dzień września, dzisiaj Światowy Dzień Turystyki, a teraz u nas podróżujemy z

0: Same dobre albo bardzo dobre informacje w RMF Max. Tu hity na maksa, nuty także doskonałe. One Direction, Drag Me Down, 27 września. Najlepsze się dla urodzonych 27 września, ale także dla tych, którzy imieniny mają dzisiaj. Szklankiem do Gai i do Vincenta wszystkiego dobrego. Jest powód do świętowania dzisiaj. Szczegóły za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heiki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heiki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Cześć, tu Oskar Sims.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Somber w RMF Max, niedziela 27 września. Na okazji do świętowania, o których miałem wspominać, jest naprawdę bardzo dużo. Człowiek wczoraj znajdował i dzisiaj trochę żałuje. Co z wami? Elektrolity, witamina C, duża ilość wody, dobra. Ale dzisiaj mamy Światowy Dzień Turystyki, więc może zamienimy się w lekkiego turystę i pójdziemy nad rzekę. Macie gdzieś rzekę w okolicach, a byliście ostatnio nad rzeką na spacerze? No właśnie, a dzisiaj Światowy Dzień Rzek. Niech to dobrze popłynie w uszach RMF Max i lecimy z tą niedzielą i hitami na maksa. No i pamiętajcie, każda pora roku i na pewno każda pogoda jest doskonała na spacer, tylko po prostu musimy zadbać o ubranie. Klasyka. Cztery pory roku w RMF Max. Wiktor Waligura.

0: australijskie słoneczko odmienia waszą niedzielę. To było Cyril właśnie prosto z Australii. A propos odmieniania, okazuje się, że Donald Trump przebudowuje nam świat. Dobrze, niedobrze. No, przebudował też swoją małżonkę, Melania Trump, z odmienioną twarzą na spotkaniu z parą prezydencką Chin. Przeszła całkowitą rekonstrukcję. No to proszę, żonie przy tej budowie też się dostało. Złośliwi piszą, że zamroził nie tylko aktywa, ale twarzy żony także. Na razie się nie uśmiechnie. A więcej ploteczek dzisiaj po 16:00 mamy Różowy Dywan. Polecają się Ania Wojtkowiak i Artur Fiałkowski.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: I po reklamie.
13: Jestem Radek, a to moja ekipa.
14: Ja też dołączam, jestem Aneta.
15: Cześć, z tej strony Gibbs.
16: Hey, this is Imagine Dragons.
17: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Szczecin 98,4 FM.

0: wakacje tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
8: Cześć, jestem Angelika.
9: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
10: Cześć kochani, z tej strony Klao.
11: Kari Incińska. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Szczecin 98,4 FM.

0: szybciutko i uczciwie. Marlon Hofstadt, ale nie chodzi o muzykę. Chodzi o miejscowość Skrzeszowo, niedaleko Koszalina. Tutaj pojawił się nietypowy punkt sprzedaży owoców. Nie ma w nim kasjera, terminala, ani ekranu dotykowego. Wszystko w odnowionym wozie kodnym, worki świeżych jabłek oraz skarbonkach, do której klienci samodzielnie wkładają pieniądze. Za zakupy można zapłacić również blikiem.
1: Gramy hit na maksa.
0: Co tam u was niezapłacone? Jak coś niezapłacone i macie lekkiego stresa przed poniedziałkiem, to słuchajcie mnie uważnie, bo za chwilę ta informacja, która już powoduje ciarki na moim ciele. Ile w RMF Max kasy będzie można wygrać? Zostańcie.
2: To get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out.

0: Hity na Maxa i Lady Gaga. Dzisiaj niedzielne Hity na Maxa. No to uwaga, zatrzymujemy się na chwilę, łapiemy oddech i przygotowujemy na nowy tydzień. Ale po tym, co usłyszycie, to może być przygotowanie nawet na najbliższe lata. Złota akumulacja w RMF Max. Otwieramy dla was sejfy, a po raz pierwszy w RMF Max nawet bańka! Milion złotych do wygrania w RMF Max. Tak, największe pieniądze w historii radia teraz do wygrania właśnie u nas. Do gry zapraszamy, do zabawy zapraszamy SMS-em o treści MAX na 7467. 7467, SMS 492 lub na naszej stronie rmfmax.pl. No petarda. Petarda, gruba zabawa, a milion złotych czeka. Dobrze słyszeliście, do gry możecie wejść już teraz, a my gramy jutro w poniedziałkowym finale. O milion złotych w RMF Max.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Nie zawsze trzeba wybierać między dobrą lokalizacją a dobrą ofertą. Deweloper Atal prezentuje Heikki City oraz Atal Floriana w Szczecinie. W obu inwestycjach możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wybrane mieszkania, a w Heikki City oszczędność może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych. To dobry moment, by przyjrzeć się ofercie bliżej i sprawdzić dostępne mieszkania. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.

0: pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Cześć, z tej strony Igor.
7: Hello, this is Ina.
8: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
9: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Szczecin 98,4 FM.

0: regularnie przebój za przebojem. Tak jest, tak gra Oskar Cym z RMF Max bez końca. Regularność to klucz do sukcesu, a my regularnie te przeboje dla was i mamy sukces, bo mamy was. Niedziela po południu, hity na maksa. A propos tej regularności, poczytamy właśnie, jak czyścić grzejnik. No bo już by się przydało coś tam podsuszyć albo tak się podgrzać przed nocą, prawda? No generalnie kurz jest dużym wrogiem grzejnika. Czyścimy, czyścimy, jeszcze raz czyścimy. Specjaliści mówią, że w sezonie grzewczym regularnie, jak tam w środku coś nie możemy dotrzeć, to można suszarkę do włosów użyć, skierować strumień powietrza w szczeliny i tak dalej, ale grzejniki po prostu przed sezonem grzewczym muszą być czyściutkie. RMF Max. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej do od miesiąca.
5: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Asia.
19: Ania.
18: Martyna.
20: Hi everybody, it's ATB here.
21: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Szczecin 98,4 FM.

Proszę bardzo, słuchacze i słuchaczki RMF Max i Klaudia Marzec, warto zapamiętać również na dłużej. Tą przepiękną kołysanką kończymy dzisiejszą próbę mikrofonu w RMF Max. Bardzo wam dziękuję za 2 godziny wspólnej muzycznej przygody. Wszystkie rozmowy i z Natalią Mujangą, i z Mrozem możecie odsłuchać na YouTubie RMF Max, a także we wszystkich serwisach streamingowych. Ze mną nie usłyszycie się w przyszłym tygodniu w niedzielę w próbie mikrofonu. Uciekam na krótki urlop, ale mam nadzieję, że nie będziecie płakać tak bardzo jak ja. Kari Imcińska, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Dobrego tygodnia. Pa, pa!

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo.